izithelo zikamoya, izithelo zothando, ukubekezela nokulunga, nanokuzi nene self discipline nako konke kuningi anginakuqeda manje, kodwa ngithi wena uNkulunkulu othembekile ngezikhathi zonke.